0: China's Play.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.

0: Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.
4: Obala je zakon.

0: je noč.
1: To je
2: Kapris.
1: Kapris.
3: Hey, this is Shakira.
4: Burna Boy.
2: Kapris.
5: Kapri je številka ena.

0: je Kapris.
1: To je Kapris.
0: Kapris. I'm Ed Sheeran. Here's Martin Garrix. Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.
4: Obala je zakon.

ga kaj boljšega delat ne znal. Ful cool, žur, špon, fans in mislim, too much. Mi smo ful cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija kulture.